Ja lubim wiedzę, bo wczera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zaniechać. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal. Les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem